lekau jakok goodbye tau ianya lekau jakok nama tau ke lekau jakok noun. Lalu reti lekau jakok goodbye tu ke satu ianya jakok disebut lewo kita Sarawak. Nyala suah nak kita dengar selamat bekerja, selamat tinggal, selamat Sarawak, selamat lemai semua.